Jeszcze jak tylko papi. Przekaż Asibasi 10 kafla, kiedy gramy. Na zapełnionej sali cały kraj spakowany. Odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe. Piją brawa pośladkami. Melo.

0: Mello Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: klubu wolno. Oni się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: W tej części programu trochę czasu spędzimy w Wilanowie. Porozmawiamy o przepięknej akcji, która ma motywować do aktywności fizycznej. Mowa o rowerowym maju, która się już rozpoczęła i która właściwie z roku na rok przyciąga coraz więcej uczniów i coraz więcej szkół przyłącza się do tej akcji. Ale do tego tematu przejdziemy w kolejnej części programu. Ale na początek, tak jak powiedziałam, zatrzymamy się w Wilanowie i zajrzymy na ulicę Wiertniczą. Tak jak pewnie słyszeliście, pewien czas temu pewien youtuber postanowił nagłośnić sprawę parkowania na chodnikach. Dokumentuje takie sytuacje, dokumentuje takich kierowców, którzy na chodnikach parkują i wyraźnie się z tym nie zgadza. Niedawno był dosyć głośny spór na ulicy Wiertniczej, do tego stopnia, że pojawiła się tam wizja lokalna z udziałem burmistrza dzielnicy i zdecydowano o pewnych krokach, które zapewne ucieszą pieszych. Ale więcej o tym za moment powie rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. No to zaczynamy. To zaczynamy od ulicy Wiertniczej i od parkowania na tej ulicy. Jakie zmiany zajdą i co ostatecznie postanowiono podczas tej wizji lokalnej? Posłuchajcie, przed mikrofonem Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
4: Różnie z tym bywało. My przygotowujemy projekt organizacji ruchu, który polega na wysłupkowaniu tego chodnika. On jest o tyle trudny, dlatego że tam jest dużo wjazdów, czy w takie uboczne uliczki, czy zjazdów na posesję, no ale postaramy się tam trochę ten chodnik wysłupkować, żeby co najmniej utrudnić wjazd na chodnik, tak żeby tam po prostu było trudno wjechać, zostawić auto, dlatego że no, to przeszkadza. Raz, że to przeszkadza, dwa, że to jest po prostu niezgodne z przepisami, a trzy, chociaż w zasadzie to trzy, to powinienem zacząć od tego, no to jest niebezpieczne. Gdzieś tam stanięcie na chodniku, czy jechanie po chodniku dużym samochodem, za którego na przykład nie widać dziecka, które stoi gdzieś tam przy przejściu dla pieszych i nie widać osoby, która wchodzi na przejście dla pieszych, to jest po prostu zwyczajnie niebezpieczne. Ja mam wrażenie, że czasami kierowcy, którzy w ten sposób ignorują przepisy, jakby zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy, ale z tego się biorą wypadki, czasami wypadki śmiertelne. Po to są przepisy, których trzeba przestrzegać.
3: Ile to będzie kosztować warszawiaków?
4: Taka zmiana organizacji ruchu polegająca na postawieniu słupków, to nie są duże koszty. Ja tutaj teraz nie powiem konkretnej sumy, dlatego że tak jak wspomniałem, projekt w tym momencie jest w opiniowaniu, on powstaje, a to wszystko zależy od tego, o jakim odcinku mówimy, no ale to nie są jakieś wielkie sumy.
3: Mówimy o projekcie, a kiedy możemy spodziewać się realizacji?
4: W tym momencie projekt jest przygotowywany, więc nie będę rzucał żadnymi datami. On jest w opiniowaniu. Zobaczymy, jak instytucje, które są do tego uprawnione, czyli przede wszystkim Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, ale też Urząd Dzielnicy, który może mieć swoje uwagi do tego, jakie będzie miał uwagi. Więc dopiero w momencie, kiedy to będzie gotowe, no będziemy mogli mówić o jakichś tam terminach.
3: Ale na pewno w tym roku.
4: Tak jak wspomniałem, nie rzucę żadnego terminu, bo po prostu nie chcę podać jakiejś daty, która potem nie zostanie dotrzymana w momencie, kiedy dopiero zmiana jest przygotowywana.
3: Do tematu powrócimy na antenie radia, a tymczasem, tak jak wspominałam na początku, pozostajemy w Wilanowie i opowiem o akcji, która ma zachęcić tych najmłodszych do aktywności fizycznej, akcji o nazwie Rowerowy Maj. Tak jak powiedziałam na początku, coraz więcej przedszkolaków i coraz więcej uczniów i szkół przystępuje z roku na rok do tej akcji. akcji. Chodzi o to, aby nie tylko namówić się do aktywności fizycznej, ale również wszczepić ten nawyk poruszania się po mieście rowerem, czy też hulajnogą, deskorolką, czy na rolkach. Tę akcję w tym roku zapoczątkowano po raz 9, tym razem w Wilanowie, w szkole podstawowej numer 300. Wspomnę jeszcze o danych, bo to jest dosyć ciekawe. W tym roku do akcji przystąpiło prawie 600 warszawskich szkół i przedszkoli i 200 tysięcy dzieci. Z roku na rok tych szkół przybywa, z czego cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Pokazujemy w ten sposób, że przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia, że możemy się cieszyć tą wspaniałą pogodą i wiosną, ale również oczywiście wszyscy nabywamy tych nawyków, które później pozwalają nam zdrowo żyć, ale również dbać o to, żeby było mniej korków, żeby można było w obrębie swojej własnej dzielnicy szybciej i zdrowiej dostać się najpierw do przedszkola i do szkoły, a później może również do pracy. Bardzo się z tego cieszę. My oczywiście inwestujemy dalej co roku 50 km nowych ścieżek rowerowych, bo to dla nas jeden z priorytetów i dbamy o to, żeby miasto mogło się dokładnie w taki sposób rozwijać. Żeby również można było dotrzeć do punktu, do którego dotrzeć musimy, nie tylko za pomocą samochodu, ale przede wszystkim komunikacji miejskiej, bo do tego namawiamy i takie tworzymy warunki, ale również kiedy to możliwe dla zdrowia, zachęcamy, żeby skorzystać z roweru albo nawet czasami przejść się kawałek pieszo.
6: Spotykamy się 9 raz. Wiecie Państwo, że rowerowym maju mógłbym mówić długo, ale nie zrobię tego przede wszystkim dzieciom. Chciałbym tylko podziękować prezydentowi Gdańska, świętej pamięci prezydentowi Adamowiczowi, który zaszczepił ten projekt zarówno w Gdańsku, jak i później w wielu, wielu miastach. My do Warszawy ten projekt przywieźliśmy 9 lat temu i pamiętam pierwszą rozmowę, w której prezydent mówił, no, musimy powalczyć o te dzieci. One za mocno siedzą w grach, za mocno siedzą w komputerach, w social mediach. One muszą wyjść, muszą poczuć trochę aktywności. Jak widzę, jaki potencjał ma ta akcja i rok do roku kolejne rekordy, to myślę, że i prezydent, i my możemy być dumni z całej tej akcji.
3: Dodał Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. I tak jak wspominałam na początku, gościmy cały czas w Wilanowie, a właściwie u progu szkoły podstawowej numer 300 imienia Wandy Rutkiewicz, bo to właśnie w tym roku tam zapoczątkowano akcję Rowerowy Maj. Na miejscu byli oczywiście uczniowie, którzy podzielili się z nami swoją refleksją na temat tej akcji i na temat tego, dlaczego aktywność fizyczna i dlaczego ta akcja jest taka ważna. Ale zanim przejdziemy do uczniów, kilka słów od dyrektorki szkoły Magdaleny Ludwińskiej.
7: Nasza szkoła bierze już udział po raz 9 w akcji Rowerowy Maj, czyli od samego początku. Jesteśmy z tego bardzo dumni. W naszej szkole uczy się około 900 uczniów. Mamy również klasy sportowe, więc aktywność fizyczna jest dla nas czymś naturalnym. Rowerowy Maj przede wszystkim pokazuje nam to, że aktywność fizyczna jest częścią codzienności, a nie tylko na zajęciach sportowych. Dzieci zawsze z niecierpliwością czekają na początek akcji, są bardzo zaangażowane, z chęcią przyjeżdżają na rowerach, na hulajnogach, z chęcią zbierają naklejki. Integrujemy się wszyscy, rodzice, nauczyciele, uczniowie, bo nauczyciele też oczywiście biorą udział w akcji. Ja też biorę. Sama przyjeżdżam na co dzień rowerem do szkoły, nie tylko w maju. Ale wydaje nam się, że przede wszystkim najważniejsze jest to, że dzieci czerpią z tego ogromną radość i po prostu z uśmiechem każdego dnia przychodzą do szkoły. I jak widać, dzieci się bardzo zaangażowały. Mogą Państwo na płocie zobaczyć wiele plakatów, które przygotowały samodzielnie, ale również przygotowały... No właśnie, mały falster. Przygotowały piosenkę z tej okazji, dlatego serdecznie tutaj zapraszam naszych uczniów do zaśpiewania piosenki.

0: Aktywność fizyczna i jej wartości, jakie za sobą niesie, to jest jedno, ale dwa, że czymś trzeba jednak uczniów zachęcić, aby wzięli udział w tej akcji. I tutaj pojawiają się specjalne naklejki, które są zbierane przez uczniów i za te naklejki można odbierać nagrody. A więcej na temat szczegółów akcji Rowerowy Maj mówi jego koordynatorka Ewa Hage.
1: Rowerowy Maj to jest kampania, która aktywizuje dzieci od najmłodszych lat, bo od przedszkola aż do klasy ósmej, do dojazdów do szkoły napędem własnych mięśni. Czyli może być to rower, hulajnoga, rolki, deskorolka nawet, bo też często dzieciaki używają deskorolki. I za każdy aktywny tak zwany przejazd dzieci dostają naklejkę. Naklejki zbiera się zarówno do dzienniczków, jak i na wspólny plakat klasy. Dlatego Rowerowy Maj jest także o wspólnym działaniu. Jest zarówno o wewnętrznej, o motywacji dla siebie samego, jak i o wspólnym działaniu klasy do zbierania naklejek na plakat, a później nagroda dla klasy o najwyższej frekwencji. Klasa wygrywa dla całej szkoły. W zeszłym roku w kampanii Rowerowy Maj 2025 udział wzięło 121 tysięcy dzieci. W tym roku potencjalnych uczestników kampanii jest aż 200 tysięcy. Są to zarówno dzieci, jak i nauczyciele, ponieważ nauczyciele także biorą udział w kampanii. My tak naprawdę mówimy, że najlepszą nagrodą jest to, jeśli dzieciaki będą lubiły później uprawiać sport, jeśli przekonamy ich do tego, że rower, rolki czy w ogóle aktywny sposób spędzania czasu to jest to, co będą lubiły i co potem wyniosą ze sobą w przyszłość. Wiemy, że kampania Rowerowy Maj bardzo często sprawia, że dzieci przenoszą te nawyki także poza szkołę i na przykład umawiają się po południu i na rowery i na różne aktywności. Więc to jest dla nas najlepsza nagroda i to jest też tak naprawdę najlepsza nagroda dla nich, z czego mogą sobie jeszcze teraz nie zdawać sprawy. Natomiast nasi partnerzy fundują także nagrody indywidualne i grupowe i w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, nagrody bywają bardzo różne. Są to wizyty w salach zabaw, są to wizyty na salach spinaczkowych. Staramy się, żeby każdą nagrodą w Rowerowym Maju była także aktywność. Skoro my zachęcamy do aktywności, to także nagradzamy tę aktywność innymi aktywnościami. Czy jest jakaś najlepsza? Nie wiem. To zależy od preferencji dziecka, ale każda jest bardzo ciekawa.
0: Dlaczego warto wziąć udział w tej akcji Rowerowy Maj?
2: Jest mniejsze zanieczyszczenie powietrza i można też wygrać jakieś nagrody. To też jest jakiś typ motywacji, ale ja na przykład dzięki Rowerowemu Majowi odkryłam pasję do rolek.
0: Która to już jest twoja akcja?
2: Trzecia, nie jestem pewna. Od pierwszej klasy my. No, to piąta. Za 15 naklejek możesz pójść za darmo na kilka godzin do parku, trampolin albo... Rok temu był do wygrania te 15 naklejek bilet na mecz Legii.
0: Tak codziennie do szkoły docierasz na rolkach?
2: Na rowerze dzisiaj byłam, ale na rolkach też czasami się zdarza.
3: Ja też często właśnie na rolkach i rowerze.
0: Powiedziałaś piąta już akcja. Namawiacie również, nie wiem, na przykład swoje rodzeństwo, rodziców do tego, żeby korzystali też z innego środku transportu niż samochód?
2: Moja siostra więcej korzysta z roweru niż ja. Moja mama jest po operacji, a mój tata jeździ też na rowerze bardzo często, więc nie ma kogo namawiać. A koleżanki, jak widać tutaj, jeździmy razem.
3: U mnie jest tak samo. Tata jeździ na pedaliady, które mają po ileś kilometrów.
0: Dlaczego ruch jest ważny w naszym życiu?
2: Dlatego, że na pewno schudniemy, będziemy ładnie wyglądać i nie wiem, czy to ma coś do ruchu, ale klimat jest bardzo zanieczyszczony i jest cieplej się coraz bardziej robi, więc jeżeli jeździsz na rowerze, to mniej się zanieczyszcza po prostu środowisko, to jest ważne. Micie polarne giną.
3: No, żeby też nie zanieczyszczać spalinami powietrza, to też lepiej wziąć rower zamiast auta.
4: Za paliwo nie trzeba płacić, można schudnąć, mieć lepszą sylwetkę.
2: Szybciej się dojedzie do McDonalda.
5: No ale nie wiem, moim zdaniem fajne jest takie rano, jak się wychodzi z domu, jechać tak sobie rowerem. Jeszcze tak teraz fajna pogoda, jest ciepło już od rana.
0: Starczyć sobie endorfin, nie? Od razu nastawienie jest lepsze.
4: To samo w sobie nie dość, że jest przyjemnością, to jeszcze na koniec jak uzbierasz tam z 20 naklejek, to masz darmowe wejście na Camp 4 czy Hangar 3, 4, 6 albo nawet na jakiś mecz.
6: piłki nożnej.
0: Mówili uczniowie szkoły podstawowej numer 300 imienia Wandy Rutkiewicz i tak jak słyszeliście, tych korzyści z korzystania z jednośladów, z rowerów, hulajnóg, deskorolek i tak dalej jest zdecydowanie więcej, bo to nie tylko aktywność fizyczna, endorfiny, które sobie dostarczamy, ale no tak jak słyszeliście, możemy też zrzucić kilka kilogramów, zaoszczędzić na paliwie, ale też na przykład opalić się, bo temu akurat sprzyja ostatnio pogoda i temperatury, które mamy w Warszawie.
7: Ciekawe wydarzenie w Warszawie.
0: Na koniec mam dla Was jeszcze taką ciekawostkę. W tym roku 40 lat obchodzi polska branża gier komputerowych. Za symboliczny początek uznaje się 1986 rok, kiedy to Marcin Borkowski stworzył grę przygodową Puszka Pandory. Nie wiem, czy taką grę pamiętacie. Z okazji okrągłej rocznicy otwarto wystawę w galerii Okno na kulturę przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. To z pewnością hołd dla twórców, mówi Wojciech Trusz z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
8: 8 komputerów, tak, gier mamy kilkanaście, będziemy je rotacyjnie zmieniali, natomiast poza tym, że można przyjść, pograć, zobaczyć sobie te artefakty, to będzie można się co czwartek spotkać z twórcami gier i to będzie dosyć intensywne, jeżeli chodzi o te 2 miesiące tutaj.
0: Wystawa będzie otwarta do 30 czerwca, następnie ma być rozszerzona i otwarta w innym, większym miejscu. Tak jak słyszeliście, było o grach, było o rowerowym maju, było o aktywności fizycznej i o słupkach na ulicy Wiertniczej, które pojawią się, miejmy nadzieję, w tym roku. I to tyle, jeżeli chodzi o tę część programu. W kolejnej części zapraszam Was na spacer po warszawskiej Pradze.
7: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
7: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: A teraz zabieram Was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu. Niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
12: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami, no bo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku Maria Czaplicka wykorzystała ten fakt jako swój atut. W czasach, kiedy zainteresowano się kulturami syberyjskimi i zaczęła rozwijać się antropologia i etnografia ludów tubylczych Azji, powierzono jej takie zadanie przekopania się przez źródła i stworzenia pewnej syntezy dotyczącej stanu badań nad tymi ludami, która mogłaby pomóc w pójściu dalej, w rozpoczęciu prac nad rozpoznaniem tej tematyki w świecie nauki zachodniej, anglosaskiej. I Maria Czaplicka znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej i wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii i zadanie to powierzono Marii Czaplickiej. To był w ogóle ewenement, no, kobieta, kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
0: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobietę było bardzo trudne.
12: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oxfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i 2 kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i jej kolega Henry Hall spędzili na Syberii cały okrągły rok, spędzili na Syberii zimę. To było ogromne wyzwanie, bo sam dojazd na miejsce, sama podróż była przygodą. Natomiast spędzenie tak długiego czasu, w tak surowych warunkach, w dodatku w mieszanym towarzystwie przez kobietę, to nie była zwykła sprawa, nie była zwykła historia w tym czasie. Oni mieszkali tam, gdzie mogli, czyli mieszkali w domach, w jurtach, w namiotach, podróżowali różnymi środkami komunikacji, łodziami, statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 kilometrów przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe, musieli przekonać do siebie badane społeczności, musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka i stara się to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów suberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym, jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa. I nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię, więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii na uczelniach angielskich kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów na uczelniach jest troszeczkę więcej i Maria wykłada zarówno w Oksfordzie, jak i w kolegiach londyńskich, w różnych miejscach próbuje jakby zdobyć też doświadczenie i fundusze.
0: Właśnie powiedzmy, dlaczego tych etatów jest więcej, bo to jest bardzo ciekawe, że pojawiły się możliwości dla kobiet, bo mężczyźni zostali powołani do broni, najzwyczajniej.
12: Tak, mężczyźni poszli na wojnę. To jest w ogóle paradoksalnie taki czas, wojna, kiedy kobiety dostają swoją szansę, żeby takie zielone światło, kiedy mogą robić to, co do tej pory dla nich jest niewskazane albo wręcz zabronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory są dla nich, były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii, jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek spraw polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej kobiety, jak takiej osoby jak ona, staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że etaty, praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich, coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma. Wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów i mimo, że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach w Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie, na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
0: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
1: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Warszawie o tej porze mamy nadal raczej komfortowe warunki na drogach. Ruch jest umiarkowany, nie ma większych zatorów. Coraz więcej rowerzystów pojawia się też na trasach, więc warto zerkać w lusterka częściej niż zwykle. Do tego miejscami może zdarzyć się ostre słońce, które lekko utrudnia widoczność. Poza tym jedziecie raczej pewnie i bez większego stresu.
1: Już w pół do siódmej i to już środa. Jak na razie nieźle idzie ten tydzień, jak dla mnie to jest już 3-0 dla was. A będzie jeszcze lepiej, bo podkręcamy tempo. Tak jak lubicie od samego rana. Waldek Darłak, cześć, siema, hej.

Nigdy mi się nie znudzi sprawdzać o tej porze, jak wasz dzień się zapowiada. Jakieś zmiany może? Co macie dzisiaj w życiu do ogarnięcia? Może jakąś maturę z angielskiego? Ja mam kubek Meloradia dla was, żeby kawa wam jeszcze lepiej rano smakowała. Dzwońcie teraz i to szybko pod 321-321-777. Taki merch możecie zgarnąć. 321-321-777. Poranny vibe-check przed nami. Kto dzisiaj będzie gwiazdą? Zaraz się przekonamy. Dzwońcie już teraz do Meloradia. 321-321-777. Fajny kubek Meloradia może być wasz z samego rana. Dzwońcie teraz. Za 27 David

0: Elamer, tak to jo, tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Cześć, siema Betty.
1: Siema, cześć.
0: Siema, hej, hej. Zaskoczyła cię czymś środa dzisiaj, z samego rana?
1: Powtórz, żeby się przerwało.
0: Betty, pytam, czy cię środa czymś zaskoczyła? Chyba tym, że przerywa naszą rozmowę.
1: Tak, środa jak środa, każdy dzień tygodnia, rano do pracy. Ale po południu fajnie, bo dzisiaj dzień wolny, bez żadnych obowiązków, kocyk, słoneczko i pełna lawa.
0: Ej, no to ci zazdrościmy. Uwaga, teraz, bo gwiazdą będziesz, mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania. Betty, TikTok czy Instagram?
1: Facebook.
0: Słonecznik czy rodzynki?
1: Jeszcze raz.
0: Słonecznik czy rodzynki?
1: Słonecznik.
0: Słonecznik. A rozmawiać z ludźmi to po angielsku czy na migi wolisz?
1: Chyba bardziej na migi.
0: Okej, okay, słuchaj, to teraz ja dla ciebie bardzo wyraźnie powiem, co najważniejsze. Specjalnie wysyłamy tobie kubek Meloradia. Taki merch jest już twój. Bardzo fajnej środy, zaczęła się całkiem nieźle.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio jak zawsze od rana. Tutaj dla was dużo takiej dobrej muzycznej energii. Stany Fodera teraz, Think About Us.

0: Alessandra, Queen of Kings w Meloradio. Podkręcamy tempo, mamy środę rano, za 7 minut 7 mamy Marcina. Marcin ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach będzie o ogromnym pożarze lasu na Lubelszczyźnie.
0: O tym już za chwilę, za 7-7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: Będzie szybko i energetycznie, czyli Fast Cars i Superstars. Tak zaczniemy kolejną godzinę z Melo. A żeby było wam jeszcze cieplej, to sprawdzimy prognozę pogody na środę. To za chwilę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotowie.

0: To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Ski Team, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Od rana we Warszawie na niebie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, ale też i sporej dawki chmur i synoptycy ostrzegają nas przed przelotnymi opadami deszczu. Może też zagrzmieć na termometrach. Zobaczymy maksymalnie około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro nadal powinno być pogodnie, chociaż zrobi się troszeczkę chłodniej.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Ski Team, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek wielki pożar lasu na Lubelszczyźnie. Jego gaszenie potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście godzin. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że wiele zależy teraz od pogody.
5: Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały.
4: W trakcie akcji doszło do katastrofy śmigłowca gaśniczego Dromader. Jego pilot zginął. Lufthansa zawiesza i likwiduje loty. To z powodu kryzysu paliwowego, rosnących cen oraz trwającej restrukturyzacji. Spore straty finansowe odczują także polskie lotniska. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, pisze Rzeczpospolita. Firmy te liczą na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Jakby nie kombinować, samo się nie zrobi, ale podziałamy, żeby lepiej się wasz dzień zaczął. Podkręcamy tempo od samego rana. Waldek Darłak, siema, hej, jest już siódma. Inni gadają, a my już gramy.

0: Meduza i Becky Hill. Lost Control. Jak tam macie wszystko pod kontrolą dzisiaj? Trzeci raz z rzędu w tym tygodniu. Środę mamy dzisiaj. Szósty dzień maja, matury dzień trzeci przy okazji. No i już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, są ludzie, którzy chwalą się, że znaleźli sposób na idealny związek.
1: No niemożliwe.
0: Za chwilę w Meloradio powiem wam, co wymyślili.

siedem stos, sztos, ubieram głos. Na sobie mam stylowy dres, wygodny obuw. Chciałbym spędzić z nią dzień, noc, bo ona jest. Wow, mówię ci wow.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia Loren. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie tego. Coraz więcej młodych ludzi na świecie tworzy cyfrowe wersje swoich byłych partnerów. Takie możliwości daje sztuczna inteligencja. Można wrzucić do niej na przykład wszystkie czaty, rozmowy, zdjęcia czy filmiki oraz SMS-y, jakie sobie ludzie między sobą wysyłali. Wyobraźcie to sobie. Można przerzucić całą historię takiej pary do AI i w ten sposób przetworzyć swojego albo swoją ex w bota, z którym można normalnie rozmawiać i funkcjonować na co dzień. Fani takiego rozwiązania mówią, że wtedy to dopiero w idealnym zgraniu i związku. Jak dla mnie to trochę dziwne, no ale taki trend robi się coraz popularniejszy. Ludzie robią to, bo mogą poprawić wszystko, co wcześniej im nie wyszło w prawdziwym związku, no i zmienić cechy, które nie podobały się w partnerze albo partnerce. Czujesz to? Nie no. Czyli tak, zero kłótni o sprzątanie albo o to, kto dłużej rano siedzi w łazience. Nudy kompletne, no.
1: A ciekawe, czy można tak zrobić z byłym szefem, jak myślisz?
0: Oj, to robi się ciekawsze.

0: Zachary and the Dust w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w środę 6 maja. A dzisiaj, uwaga, dzień pielęgniarzy i pielęgniarek. No to pozdro i pozwólcie, że teraz to my się wami zaopiekujemy odpowiednio z dobrą muzyczną energią. I tak zagramy. Sean Paul i Dua Lipa za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Po reklamie.

0: Mr. Saxopit i Aleksandra Stem. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Siedzisz? Siedzisz? Siedzisz.
1: Siedzę.
0: Dobrze, dobra, a wy siedzicie, słuchajcie, bo mam wstrząsające info normalnie. Po pierwsze, to tak sobie myślę, że ze wszystkich naukowców na świecie, na całym świecie, tak, to właśnie ci amerykańscy mają chyba najciekawszą robotę. To od nich zwykle docierają do nas jakieś mega odjechane informacje i ostatnio postanowili sprawdzić, ile nam czasu jeszcze zostało. I oni już wiedzą. Już wiadomo, że los wszechświata jest przesądzony. Ogólnie to mamy, lepiej nie mówić, jego koniec nastąpi szybciej niż przypuszczano. Naukowcy badali kosmos, liczyli i wyliczyli, że wszechświat może się skończyć za jakieś, tak, około 20, nie minut, spokojnie, 20 miliardów lat. Także zdążycie jeszcze, gdzie trzeba, na ósmą. No, za 18, za 18 ósma. Zdążycie też zagłosować na ten numer w 30 Meloradia ostatnio. Pozycja druga, New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo. Super im wyszedł ten numer. To Wake Tonight. Czyli David Guetta, Sia i gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival, Afrojack. Chcecie pojechać do Kołobrzegu na Sunrise Festival? Słuchajcie Melo. Dzisiaj kolejne zapro specjalnie dla was do zgarnięcia, to niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich, jeżeli chcecie, to dowiecie się, kto przepada za celebrytami.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Ebony Heart w Melo Radio. Za chwilę sprawdzimy też, czy ci, którzy przepadają za wiosną, dzisiaj będą z niej zadowoleni. Pogoda za chwilę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia.

0: Dobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Trafik.
1: Na drogach w stolicy mamy klasyczny poranek. Jest intensywnie, trzeba liczyć się z wolniejszym tempem przejazdu. W wielu miejscach tworzą się już dłuższe kolejki. Pamiętajcie też o rowerzystach, których jest naprawdę sporo. Zachowanie odstępu i spokojna jazda zdecydowanie pomagają przetrwać ten etap poranka bez nerwów, szerokiej drogi.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że przelotnie zagrzmi. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie sięgnąć śmiało, tradycyjnie już po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się nadal pogodny dzień, chociaż temperatura zacznie nam powolutku spadać. W tym tygodniu możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Mamy trzeci dzień matur po języku polskim i matematyce. Przyszedł czas na język obcy. Do wyboru języków jest kilka, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Maturzysta może wybrać język angielski, język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. Po raz pierwszy w tym roku może wybrać ukraiński jako język obcy.
3: Podstawowy egzamin z języka obcego trwa 2 godziny. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ruszają do pomocy strażakom walczącym z pożarem lasów na Lubelszczyźnie, poinformował o tym w serwisie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogień pojawił się wczoraj po południu, już się nie rozprzestrzenia. Na koniec o tym, kto fascynuje się celebrytami. Według naukowców częściej i silniej robią to osoby o słabiej ukształtowanej tożsamości. Tacy ludzie mogą też częściej szukać w znanych postaciach wskazówek i inspiracji.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Jak szukacie inspiracji na środę, to my wam tak energetycznie zagramy, żebyście mogli się od samego rana tym zafascynować. Ej, Bonnie Hearts na początek, Waldek Darłak. Dzień dobry, hej! Inni gadają, my już gramy.

0: Rachel jest Starlight w Meloradio. Podkręcamy tempo. Mamy środę, trzeci dzień matur. Wy dziś też u nas będziecie mogli się sprawdzić i udowodnić, jak zwykle po 8 w Melo, że jesteście gotowi na wszystko. Zabawa startuje za chwilę. Co trzeba zrobić? No najpierw to się dodzwonić.
1: 321-321-777. Takie proste cyferki.
0: Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie, próbujcie już teraz. Dwie osoby, dwa pytania i szansa na Super Melo Merch do zgarnięcia. Melotorba oraz skiety. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie teraz. Za chwilę zaczynamy. A teraz Kaigo.

0: Switch Disco, I Found You w Melo. Siedemnaście po ósmej.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, siema, Oliwier.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, Oliwier, co tam przed tobą dzisiaj?
2: A przede mną dzisiaj bardzo ważny dzień. Nie są to matury na pewno, ale jadę do dziewczyny na zapoznawczy obiad z jej rodzicami, także musimy troszkę przygotować.
0: A, czuję, że tak oficjalnie, delikatnie wjechało. I jest Jagoda też. Cześć, Jagoda.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć, siema, Jagoda. A u ciebie co tam?
3: No, ja za chwilę mam egzamin z matury z angielskiego. Mega się stresuję.
0: Jedziesz na maturę teraz?
2: Jak tutka.
0: O, chyba...
3: Tak, właśnie za chwilę na tą maturę.
0: Z angielskiego, słuchaj, trzymamy kciuki. Oliwier też. Oliwier, wsparcie tak jest?
2: Niestety, Jagódka, matura do bzdura, a angielski prościzna.
0: No, słyszysz, Jagoda, od razu lepiej, nie? No dobra, słuchajcie.
3: Tak, lepiej, lepiej.
0: Zabawa gotowi na wszystko, startujemy. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mam dla was melotorbę. Najważniejsze, zgłaszajcie się swoim imieniem do odpowiedzi. Uwaga, zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, jak matura z angielskiego, to pytanie numer jeden dzisiaj. Taco Hemingway wydał kiedyś album w języku angielskim. Prawda czy fałsz?
2: Oliwier,
0: słuchamy?
2: Fałsz!
0: A wcale, że nie, bo prawda! Ach, no, dobrze. Słuchaj, ale spokojnie, jak sam mówiłeś, angielski to prościzna. Mamy jeszcze pytanie drugie. Jagoda, jesteś?
3: Tak, jestem.
0: No to uważaj. Uwaga, Oliwier, również. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
4: Może powtórzymy angielski?
5: Nie, no co ty, tato?
4: Odmień być.
5: No daj spokój.
2: Oliwier,
0: ale ty szybki jesteś. Oliwier, słuchamy?
2: Dzień Śpira, oczywiście, klasyk klasyków.
0: Jasne, no, że tak! Brawo, brawo, brawo, brawo! Jagoda! Jagoda,
3: tak,
0: nie przejmuj się. Nie przejmuj się, na maturze z angielskiego jest łatwiej. Są prostsze pytania, naprawdę. Gwarantuję ci to, przekonasz się.
3: No, ja wiem, no spokojnie.
0: Jagoda, dla ciebie mamy też coś fajnego. Wysyłamy merch od Melo, a dla Oliwiera melotorbę pakujemy i też wysyłamy. Trzymajcie się, dzięki. Jagoda, jeszcze raz powodzenia. Trzymamy kciuki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.

0: jeśli was też tak fajnie buja ten numer Sweet Nothings, Oscar Metka, i to można wejść na meloradio.pl i zagłosować, bo to jedna z propozycji do 30 Meloradia. 30 już w najbliższy piątek, ale głosować możecie na meloradio.pl w każdej chwili. Za chwilę u nas m.in. Gips, tak zagramy w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
9: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake. Nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
10: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
15: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii.
20: teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
26: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
27: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
28: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
27: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
28: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
27: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
30: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Pamiętajcie, że tak, w Melo podkręcamy tempo. Na wielu plażach w Grecji w tym sezonie zacznie obowiązywać nowy zakaz. Nie będzie tam można ustawiać leżaków i parasoli i jakichkolwiek drewnianych konstrukcji dla turystów. No, chodzi o to, żeby chronić przyrodę. Wzięli się tam za to bardzo mocno w ramach programu Natura 2000. Takie przepisy pojawiły się między innymi w bardzo znanych miejscach jak Kreta, Rodos czy Korfu. O nie, żeby to nie oznaczało tylko jeszcze większej liczby parawanów nad polskim morzem, co?
1: No właśnie, bo co zrobią Polacy, którzy pojadą do Grecji, no?

0: Don't Wanna Go Home, Meduza. No coś czuję, że jak matury się skończą, to będzie mocne wyjście w miasto. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Można głosować na ten numer Meduza, Don't Wanna Go Home. Propozycja do 30 Meloradia. To mam propozycję, żeby newsy za chwilę się pojawiły.
1: A w nich będzie o nastrojach maturzystów tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Ellie Goulding, Illinium, Don't Want Your Love.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Po reklamie.

0: Jak zwykle o tej porze powracamy z informacjami dla kierowców. Ruch nadal jest wyraźny, ale przejazdy zaczynają być bardziej przewidywalne. Nadal trzeba uważać na pieszych, którzy kończą poranne dojazdy oraz na rowerzystów. Słońce potrafi jeszcze dać się we znaki w niektórych kierunkach, więc koncentracja za kierownicą pozostaje bardzo ważna. Dobrego dnia!
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Dzisiaj w Warszawie na niebie powinno być raczej pogodnie. Ma być sporo słońca, choć nie zabraknie również chmur, a synoptycy przewidują też przelotne opady deszczu. Możliwe będą również burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. A jutro szykuje się raczej pogodny dzień, choć temperatura zacznie nam powolutku spadać.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: W niecałych dwóch dobach Donald Trump wstrzymał projekt Wolność. Miał pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus. Jako powód prezydent USA podał postępy w rozmowach z Iranem. Mężczyzna, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w Lipsku, trafił do szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował niemiecki sąd. 33-letni bokser miał od jakiegoś czasu cierpieć na psychiczny kryzys. Właśnie rusza matura z języka obcego. Większość maturzystów wybrała język angielski i jak mówią, dzisiejszego egzaminu raczej nikt się nie boi.
4: Najłatwiejsze ze wszystkiego chyba angielski język.
5: Na luziku do tego wszystkiego podchodzimy.
6: To jak drugi język prawie.
7: Angielski to jest myślę najprzyjemniejszy dzień.
3: Po 3-dniowym maratonie pisemnych egzaminów obowiązkowych zaczną się te ustne, ale też pisemne dla tych, którzy wybrali egzamin rozszerzony.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: No i kto tutaj marudzi delikatnie na środę, co? Bierzcie przykład z maturzystów. Na luziku. Także wiecie, good morning, już dziewiąta. Podkręcamy tempo. Waldek Darłek, cześć, siema. Inni gadają, my już gramy. Two ships in the night.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

Jonathan Bledka i Gibbs i Rusz w Melo Radio, a dzisiaj za oknami no takie widoki i fajne kolory, że Rusz w swoim outficie to jak najbardziej polecam również uwzględnić. Sony Fodera i Crystal in My Loving w Melo. Tak podkręcamy tempo.

Armin Van Buren. I Sophie Ellis Bexon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i odliczamy dni do czegoś, co rozgrzeje polskie wybrzeże jeszcze bardziej niż wakacyjne słońce. Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Energetyczna muza, jedyny taki klimat, no i mega wydarzenie, które będziecie pamiętać jeszcze długo. No i super gwiazdy, które będą tam imprezować razem z wami, czyli Seagal, Paul Van Dyk, Axwell, Afrojack. Line-up o wiele, wiele dłuższy. Już dzisiaj będziemy mieli dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Zapro już dziś, słuchajcie Melo.

0: jak zebrać w jednym numerze tak wiele różnych dźwięków, różnych klimatów i zrobić z tego tak super numer. Jest specjalistą od tego Ebony Hollow w Meloradiu. A my tak podkręcamy tempo w środę, 27 minut już po 9:00. Avicii za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dziś jeszcze raz będziecie mieli okazję zgarnąć szybką kasę od Melo. 200 czekają. Na co wydacie takie pieniądze? Hubert, jaki masz pomysł? Na co pójdzie?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: A wy jaki macie pomysł? Może czajcie się z czymś, co? Bo kasy brakuje. To my oczywiście tą kasę wam zapewnimy. 200 do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co wydacie oryginalnego taką szybką kasę od Melo. Wbijajcie meloradio.pl. Im bardziej oryginalny pomysł podpowiem, tym lepiej. Także korzystajcie. Meloradio.pl. Dołączajcie.

0: How does it feel? Dub Dogs, Melon, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Siemadi.
1: No siemanko, siemanko, co tam jak siemanko. Na po poranku?
0: Mam dla was, dla nas bardzo dobrą wiadomość, słuchaj, nie wiem czy wiesz, dzisiaj jest dzień bez diety, można odpuścić sobie.
1: O? To stary, idę w pizzę.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Where is my husband Ray, David Guetta, Hypeton.
0: Po poranku fajnie, a jutro będzie jeszcze fajniej. Dzisiaj środa, jutro czwartek, a potem wiadomo, nie?
1: No kurczę, to już trzeba odliczać. Fajnie, bardzo się cieszę. Superansko, ja zapraszam od 10:00, będzie przemiło.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
8: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa. Trafik.
1: Ostatnio dzisiaj zaglądamy na stołeczne ulice. Ruch na drogach w Warszawie powolutku maleje, przejazdy są coraz sprawniejsze i spokojniejsze. Na drogach nadal jest sporo motocyklistów i rowerzystów, więc czujność niezmiennie jest wskazana. To też dobry moment na bardziej komfortową jazdę. Warunki sprzyjają, jeśli jedziecie z głową.
2: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co może wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro oszukuje się wciąż pogodny dzień, chociaż temperatura zacznie powolutku spadać. A ocieplenia możemy spodziewać się ponownie od weekendu.
2: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 osób zamieszanych w handel ludźmi. 7 z nich po usłyszeniu zarzutów zostało aresztowanych. Podejrzani mieli werbować bułgarskie kobiety, obiecując im pracę w rolnictwie. Wcześniej grupa działała na terenie Koszalina. Najem krótkoterminowy.

0: Osoby z morą mieszkańców Śródmieścia skarżą się oni na hałas, uszkodzenia, a także brud. Nie czują się również bezpiecznie, mówi Piotr Bełczowski, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
1: Ciągle dzwoni do nas domofon, nikt się nie odzywa, ale też te furtki i brama jest ciągle niszczona. Ostatnio brama była wyłamana przez takiego kogoś, kto starał się wejść na siłę.
0: Rządzący pracują nad nową ustawą, która zakłada wprowadzenie centralnego rejestru obiektów oraz obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego przy ofertach publikowanych w sieci. Na koniec przenosimy się na Białołękę. Tam w przyszłym roku pojawi się wyczekiwana pływalnia. Wczoraj odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu przy ulicy Ostródzkiej. Pływalnia będzie miała 8-torowy basen sportowy, strefę saun i zjeżdżalnię. Za godzinę powiem za to więcej o zagrożeniu pożarowym w mazowieckich lasach.
2: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Do wypadków drogowych w Polsce najczęściej dochodzi w piątki. Sierpień jest z kolei miesiącem, w którym odnotowuje się najwięcej zdarzeń. Sprawcami ponad 2/3 wypadków są mężczyźni, tak wynika z danych policji. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczki SAFE dla Polski. Chodzi o prawie 41 miliardów euro, które mamy wydać na wzmocnienie naszej obronności, mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Przez każdy gabinet każdego komisarza ten dokument przechodzi.
3: Umowa zostanie uroczyście podpisana w piątek w Warszawie. Jakub Kiwior sprzedany. Polski piłkarz, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Porto zapłaciło za Polaka 17 milionów euro.
5: Ale chłop będzie miał fajnie w tym Porto. Zazdroszczę mu trochę.
3: Do 2030 roku ten kontrakt.
5: Nice.
3: Więc
5: no.
6: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Siemanko! 10:00 na zegarach, mamy środę, czyli mały piątek. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Where is my husband? To już za chwilę, a będziemy też gadać za moment o tunelu. To takim egeszege.

Gordo, Reni, Cony, Walti, Loco Loco. I 14 minut po 10:00, słuchacie Meloradia. Pod Alpami to się może wydarzyć sporo, ale takiego cuda to chyba nikt się nie spodziewał. Chodzi o podziemny tunel, dokładniej tunel bazowy Brenner, który pozwoli połączyć Austrię i Włochy. Trasa między Innsbruckiem a Bolzano ma zająć raptem 25 minut. Jak czytam, projekt ma być ekologiczny i mega szybki. Zobaczymy tylko, czy szybki w realizacji też, ale generalnie pomysł jak najbardziej git. I wiecie co? Będzie można nagrać śmieszną rolkę na Instagrama typu: słabo słyszę, przerywa, wjeżdżam do tunelu. Tak, totalnie muszę to zrobić.

0: still beautiful.
1: Anny Majo, czy Beautiful w Meloradiu, mam całkiem niezłego newsa. No bo czytam właśnie w sieci, że zbiórka Łatwoganga na rzecz Cancer Fighters będzie zwolniona z podatku, a środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Tak tylko przekazuje garść cennych i dobrych informacji. A w tej godzinie jeszcze a propos dobrych newsów Lost Frequencies i Reality, będzie też Alok i Khalid.
2: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wow, pani burnyka! A ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo!
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

Sir Imor w Melo Radio. 18 minut do 11. Podkręcamy tempo, środa, mały piątek i dobra chwila na to, żeby zgarnąć szybką kasę. Wiecie, tak dżentelmeńsko przyjąć 200, klasa sama w sobie. Na co tylko chcecie, tak? Piszecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, na co to ma pójść. I później trochę trzeba zaczekać, tak? Cierpliwie, bo my zadzwonimy. Czekamy 5 sygnałów, później wy odbieracie i słyszycie: ej, mordo, masz szybką kasę! No i wszyscy: super! Także warto się zgłosić, bo co by nie mówić, siano zawsze się przyda.

0: ale Farben w Melo. 10 minut do 11. Newsy Melo Radia za uno momento, a w nich redaktor Sikora.
1: Oj, nie tylko ja, bo jeszcze będą newsy przecież w tych newsach i będzie między innymi o tym, za ile dzisiaj tankujemy, ale sprawa jest prosta.
0: Okej, mam nadzieję, że to dobre informacje.
2: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo. Z tym nowoczesnym sztosem, który korzysta z klasyka, startujemy o 11.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
9: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
13: Skitim! Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
17: Słońce na przemian z chmurami i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała do końca dnia pogoda w Warszawie. Na termometrach zobaczymy około 23 stopni w najcieplejszym momencie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się podobno nadal pogodny dzień, ale temperatura zacznie nam powolutku spadać.
16: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W mazowieckich lasach zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie. Wilgotność spadła do około 7%. Mimo zapowiadanych deszczy, leśnicy sugerują, że będzie gorzej, bo niestety tych opadów jest za mało. Przy okazji służby apelują o ostrożność i zapowiadają kontrolę na terenach leśnych. Z lasów przenosimy się na stołeczne drogi i przypominamy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego doczeka się remontu. W planach jest przebudowa traktu Brzeskiego czy Jana Pawła II, co uporządkuje ruch pojazdów. Zarząd rozbudowy miasta czeka na ofertę takiego projektu. Termin ich składania mija 8 czerwca. Prawie 200 tysięcy dzieci z Warszawy weźmie udział w akcji Rowerowy Maj. Chodzi o to, by zachęcić najmłodszych do aktywności fizycznej. Plusów korzystania z jednośladów jest dużo, mówią uczniowie szkoły podstawowej nr 300.
18: Za paliwo nie trzeba płacić, można schudnąć, mieć lepszą sylwetkę. To samo w sobie nie dość, że jest przyjemnością, to jeszcze na

0: koniec, jak uzbierasz tam z 20 naklejek, to masz darmowe wejście na Camp 4 albo nawet na jakiś mecz piłki nożnej.
1: Akcja potrwa przez cały miesiąc. A ja za godzinę wspomnę o nowych pociągach kolei mazowieckich.
2: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Jest alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. To ostrzeżenie przed groźnym zadymieniem w okolicach Biłgoraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi również, by nie otwierać tam okien i drzwi. Dwóch strażaków podczas akcji podtruło się czadem. Światowa Organizacja Zdrowia cały czas wyjaśnia, dlaczego doszło do zakażenia Hanta wirusem na pokładzie wycieczkowca, który płynie przez Atlantyk. Polski obywatel, jeden z członków załogi, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
3: Choroba jest rzadka, ale co roku są przypadki zachorowań także w Polsce. Na koniec o tym, ile płacimy dziś za paliwo. Mówiąc krótko, tyle samo co wczoraj. Maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,49, a diesla 7,31.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Na zegarach 11. Siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Zaczynamy od totalnego sztosa. Powrót do przeszłości, chcę się powiedzieć. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Nowa wersja, ale zacna.

Notary, talk to you w Meloradio, 14 minut po 11. Pogadajmy poważnie. Jest taka impreza, która szczególnie skupia się na potężnym melo, ale opiera się też na pięknym wschodzie słońca. Sunrise Festival. 31 lipca w Kołobrzegu ruszamy z 6 scenami, na których będzie grubo. Sony Fodera, DM, Skytek, Scooter. No tych znanych twarzy jest znacznie więcej, w tym oczywiście wy. Tak więc słuchajcie czujnie Meloradia, żeby nie stracić okazji na bilety. No bo tak, mam zamiar być na miejscu i zbić z wami pionę. Nie wiem jak to zrobię, ale najwyżej polecę helikopterem i będzie git, no. W każdym razie mamy uderzyć w melo, ale dżentelmeńsko. Łapiemy się, misiaczki.

0: Me, Jason Ross, Brina Grace, Ultra Love w Melo Radio. 28 minut po 11. Pięknej miłości i pięknych uśmiechów wam życzę, żebyście mieli możliwość dzisiaj zadbać o to, by inne osoby też się cieszyły. Po prostu, żebyście mieli dobry dzionek. A ja chętnie w tym pomogę muzycznie. M Brother i Troubles. To już klasyk, ale za to jaki fajny.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Halo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Halo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: grubości kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

Brothery Troubles w Melo Radio, 17 minut do 12. Wspominamy klasykę, słuchało się tego niejednokrotnie w klubie, na imprezach. No, co by nie mówić, to jest naprawdę dobra nutka. A jeżeli chodzi o dobre nuty i dobre strzały, no to macie szybką kasę. 200 dzisiaj do zgarnięcia w Melo Radio, także wbijajcie, wejdźcie, zróbcie to dla siebie i wydajcie to na co tylko chcecie. Zaszalejcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i od razu piszecie, na co chcecie to wydać. Z doświadczenia wam doradzę. Im bardziej szalony pomysł, tym tylko lepiej. Wy na tym zyskujecie. Kungsto, Filus London i Galaxy, czyli numer, który dzielnie walczy w 30. Meloradia. Wy oczywiście możecie na niego głosować na meloradio.pl. A jeśli chodzi o 30, to ta już w piątek po godzinie 18. Jedziemy.

0: Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski, 10 minut do godziny 12. Ej, przyznajcie, ta nuta jest naprawdę sztos. No, panie Marcinie, a propos sztosów, czekamy na jakiegoś turbo, hiper, mega, fajowego sztosa!
1: Będzie o takich osobach, które lubiły samochody, ale kraść.
0: No to dobra, mam sztosa, dziękuję, już jest dobrze.
2: A już o 12 zagramy!
0: Chłopco dowiózł kontent na poczekaniu. Daya, Good Boys. Następnym razem do Marcina przygotujemy specjalną maszynę losującą i będziemy losować fajny content w newsach, tak? Dobrze, Marcin się śmieje, daje okejkę.

0: Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel

0: Siedząc na kanapie, brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze! Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Po reklamie.

0: dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: W Warszawie dzisiaj powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca i sporo chmur, ale do końca dnia synoptycy przewidują przelotne opady deszczu oraz to, że może miejscami zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 23 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się ponoć nadal pogodny dzień, ale temperatura będzie nam powolutku spadać, a ocieplenie ponownie prognozowane jest od weekendu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mają dość i liczą na nowe przepisy. Mowa o mieszkańcach ulicy Chmielnej, którzy narzekają na najem krótkoterminowy. Chodzi o hałas, zniszczenia na klatkach i brak poczucia bezpieczeństwa, mówi Piotr Bełczowski, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
3: Kupili sobie pobyt 3 osoby w kryzysie bezdomności i ponieważ nie mogli wejść, bo jeszcze nie mieli kodu, to zrobili awanturę na cały blok. Domagali się, żeby im pomóc. Wszyscy byli bardzo pijani.
1: Rządzący chcą wprowadzić centralny rejestr obiektów, który zwiększy kontrolę państwa nad rynkiem najmu. Przesiadamy się do pociągu. Koleje Mazowieckie odebrały wczoraj 9 nowych pojazdów Flirt. Tylko w tym roku do przewoźnika trafią 53 takie pociągi. Składy będą skierowane do obsługi połączeń na trasach z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego. Jeszcze jedna informacja. Straż Graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 36-latek pojawił się w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie składał wniosek o pobyt. Mężczyzna jest podejrzany o organizowanie nielegalnej migracji do Niemiec.
4: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów działający w Polsce i Niemczech. Zatrzymało 4 osoby. Mundurowi ujawnili części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Matura w cieniu mediów społecznościowych. Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle w salach egzaminacyjnych i

0: internecie. Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci. O tym problemie pisze dziennik Gazeta Prawna. W maju zdecydowanie warto nocą patrzeć w niebo. Można tam dostrzec rój meteorów. Coś, co odbieramy jako spadające gwiazdy, które możemy zaobserwować gołym okiem, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
1: Ślady siłą rzeczy będą wydawało się, że na resztę nieba promieniują, w tym też troszeczkę wyżej.
0: W czasie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się nawet do 50 tak zwanych spadających gwiazd.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Witajcie gwiazdy, siemanko, a ty po tej stronie, cieszę się, że jesteście, wybaczcie ten dobry humor, ale to dlatego, że naprawdę dużo się dzieje na świecie i za chwilę pogadamy, no będziecie zaskoczeni. Daya, I'll Be Good Boys Hideaway, gramy to już teraz.

0: John Summit, The Chainsmokers i Ilzy w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12, no gracze to się chyba podjarają. Ostatnio sieć obiegły dobre wiadomości dotyczące serii Assassin's Creed. No po swój remake dostanie 4, czyli ta piracka odsłona. Pomysł na ten ruch jest moim zdaniem całkiem niezły, bo znowu wróciła moda na pływanie po nieznanym lądzie, ale ten remake, a dokładnie 4 w wersji resynct, bo tak się nazywa, no to wygląda całkiem obiecująco. I czekam, bo mam nadzieję, że będzie to naprawdę w porządku, ale oczywiście jak coś dam wam znaka zdecydowanie wcześniej. A tymczasem powiem jedno.
1: Ahoj!

0: Nuta, która bezpośrednio mówi o tym, by uratować miłość. I tego wam życzę. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradiu. Piękne to. 26 minut po 12. Wiem, że część z was lubi numery takie trochę romantyczne. Inni powiedzą, że panie, weź daj do pieca trochę. No i nie ma problemu. Jedno i drugie da się ze sobą połączyć i wyjdzie wtedy We Found Love od Rihanny i Calvina Harrisa. A to jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Meloradio Warszawa. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
13: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: O reklamie.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duże. To jest Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Chłopcy w pewnym momencie stają się mężczyznami, ale czasami trzeba podjąć tę męską decyzję i wejść na meloradio.pl i zajrzeć do zakładki konkursy i akcje, żeby zgarnąć szybką kasę. 200 macie dzisiaj do zdobycia. Hubert, powiedz mi tak szczerze, bracie, na co to byś to wydał?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: No i rewelacje, to brzmi jak dobre melo. A na co wy wydacie? Meloradio.pl. Działajcie. Two ships in the night.

0: Magnetyki Bauza w Meloradiu, 8 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo. Siema, gwiazdo!
1: Cześć, jestem. I będą newsy.
0: O, super.
1: I będą nowe ceny maksymalne paliw. No i sprawdzimy przy okazji, jak poszło maturzystom na angielskim.
0: Odmienisz być?
1: O, jak to było?
0: I am.
1: You are.
0: He, she, dobra, nie pamiętam.
1: No.
2: A już od 13 zagramy
0: Felix Jen, Kaskada i Boy You Tell Me. O tym, co kręci Kaskadę, posłuchamy punktualnie o 13, wcześniej, bo minutę przed 13. Newsy Meloradia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
14: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
15: Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Sąd skazał ojczyma na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić za kratami 16 lat. Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 6,95, a diesla 7,26. Za nami kolejny dzień matur. Dziś były pisemne egzaminy z języków obcych, królową angielski. A jak poszło?
16: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
17: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
18: Jaki będzie wynik?
16: Myślę, że 80+.
18: 100% będzie?
19: Myślę, że tak. Wydaje mi się, że powinno być.

0: No i trzymamy kciuki, a z maturzystami w Łodzi rozmawiał Mateusz Kudlarek.
1: 80+, uważaj, żeby nie było 800+.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Żartowałem. 13 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i szalejemy. Z dobrym brzmieniem, Felix Jan, Kaskada, Boy You Turn Me. No, Kaskada, to co ci kręci?

ulubiona nuta ostatnio jest naprawdę przepiękna. Gibbs, Dope House, For Money i Win w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Wy możecie na nią głosować i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Głosujcie na nią na meloradio.pl, bo 30 Meloradia, tak. Ona już naprawdę niedługo, dokładnie w piątek po 18. Olek Pych zaprasza, a ja w jego imieniu bardzo serdecznie. Nuta jest super, szczególnie podoba się fanom motoryzacji. Niektórzy trochę Gibbsowi zazdroszczą tego, co ma w garażu, ale jak to mama mówiła... Pracuj ciężko, ucz się dnia każdego, trening czyni mistrza, dużo w tym dobrego.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i dbamy o wasze dobre muzyczne humory. W tej godzinie jeszcze pojawi się Dims, Bambi, Young Leosia, Kizo i Lec, bo chcę. Dawno tego nie było, a skoro już blisko lato, no to bez kitu lecimy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: Ła, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

Dawno tego nie słyszałem. Dims Bambi, Young Losia. Kizo i lecę, bo chcę. 18 minut do godziny 14. Wy też możecie lecieć, gdzie chcecie, dosłownie. No i jeśli chcecie. Bo chyba, że brakuje wam kasy. Ale spokojnie, spokojna, to też jesteśmy przygotowani. Chillera totalna. Wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam sobie piszecie w szybkiej kasie. Tam jest taka rubryczka. Na co byście to wydali? No i wy możecie na przykład napisać, żebyście chcieli gdzieś sobie polecieć, tak? Jakiegoś city breaka uskutecznić. Potem to trafia do nas, my potem odzwaniamy. No i generalnie hajsiwo jest wasze, nie? Także zobaczcie, jakie to proste.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight, Melo Radio. Szczerze, bardzo lubię tę nutę. Najbardziej mi się podoba tutaj głos Sia, który jest w pełnej mocy. Iga też jest w pełnej mocy.
1: Ja jestem zawsze w pełnej mocy, słuchajcie, zawsze.
0: A po której stronie mocy dzisiaj stoisz?
1: Jestem po stronie mocy macza.
0: Dobra, dzięki.
2: A już o 14 zagramy.
1: Ale nie w studiu, nie mam tej maczy w studiu. Nie można w studiu mieć. Maczy w studiu nie można.
0: Co
1: maczy
0: będzie po niekapek gate jakby?
1: Chyba nie ma nic na temat batonów, więc być może baton mi się kiedyś gdzieś wysypie.
0: Trzymajcie się.
1: Pa.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
0: M to muzyka.

0: Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy. Kupy.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic.
1: Uwaga, jest duże zagrożenie pożarowe w lasach województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty wydają też synoptycy. Ostrzeżenia dotyczą strefy brzegowej Polski, bo spodziewany jest sztorm. A teraz wybieramy się na spacer. Wiosnę słychać, widać i czuć, między innymi w poznańskim parku Wilsona.
2: Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
3: Pięknie kwitną kwiaty.
4: A w tle słyszymy?
3: Ptaszki.
1: Ze spacerowiczami rozmawiał Bartosz Łukasiewicz.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

Środa to dzień przyjemności oczywiście. Gdzieś przeczytałam, że powinno się kupować nowe ciuchy co najmniej raz w tygodniu, bo to poprawia nasze samopoczucie i wyzwala hormon szczęścia. Powiedziałam o tym mojemu chłopakowi, spojrzał na mnie jak na wariatkę. No wiecie, liczyłam, że wykupi cały mój koszyk z ubraniami. No nic, Iga Dudziuk, cześć, witajcie, zapraszam na Freak Fight.

ależ my podkręcamy tempo. Warp It w Melo Radio, słuchacie Freak Fightu. 13 po 14. A ja mam patent. Jak się z kimś przyjaźnicie i zaprosi was na własne wesele, to zostańcie na chwilę dalszymi znajomymi, bo to oni powinni według norm internetowych dawać najmniej do koperty. Między 500 a 800, a najbliżsi to tak 1500, nawet dwa koła. Dajcie spokój. Czyli tak, jesteście dalszymi znajomymi, musicie dać 500 zł, a w szybkiej kasie od Meloradia można wygrać 500 zł, można wygrać też 200 zł, więc wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, bo szybka kasa jest do zgarnięcia. Lost Vintage Culture to teraz.

Jak ja kocham ten numer. Hot Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Mam same wspaniałe wspomnienia, takie wakacyjne, właśnie podkręcone tempo. A teraz bym chciała, żebyśmy na moment zwolnili. Serio, serio, ponieważ w tym momencie zamieniam się we wróżkę. Jak byłam mała, moja mama mówiła, że ja mówię takie bajki, że mogłabym być wróżką, więc słuchajcie. Przeczytam wam horoskop, ale przeczytam o sobie, no bo mówię, no to dlaczego nie? Otóż, jeżeli są tutaj jakieś wodniki, to pamiętajcie, co dajesz, to dostajesz. Musicie włożyć dużo energii, a zobaczycie nowe projekty, różne możliwości. A najważniejsze jest to, że czas odciąć niezdrowe relacje. No nie wiem jak wy, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli wam na przykład jest źle w pracy, to po prostu zerwijcie z nią, no bo horoskop mówi, że czas zerwać z toksycznymi miejscami, tak? A lepiej leżeć i pachnieć. Obejmuje noce. Jonathan, PZ, Liwka. To teraz we Freak Fajcie. In and Out of Love, Armin Van Buren. To już za moment.

0: Loco Loco w Meloradio. Jeśli nie wiecie, co zrobić, aby zdać maturę, a nie chcę wam się uczyć, to mam sposób. I to taki genialny w swojej prostocie. O tym jeszcze będzie w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.

Martin Garrix, Animals Mellow Radio. Matura to bzdura, ale mimo to znalazłam metodę, która ma pomóc w nauce. Otóż wystarczy tylko przestawić łóżko na ścianę za drzwiami, tak by otwierane drzwi przysłaniały to łóżko i to ma sprawić, że wiedza wam rzekomo nie umknie. I teraz najważniejsze. Stając musicie postawić na ziemię najpierw prawą stopę, to jest kluczowe, bo ta prawa stopa powinna przekroczyć próg sali egzaminacyjnej jako pierwsza. Rozumiem, że to wzięło się z przesądu o wstawaniu lewą nogą?

0: Jak ja to lubię, don't wanna go home w Melo Radio. A jeśli planowaliście jakieś podróże samolotem, to lepiej uważajcie.
1: Lepiej uważajcie i w newsach o tym powiemy, bo no niektóre linie lotnicze odwołują loty. Które dokładnie...
2: A już o 15 zagramy!
0: Thomas Gray, Rumors. I tak wam zagramy punktualnie o 15.

0: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.

0: 94 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Pożar lasu na Lubelszczyźnie, płonie Puszcza Solska. Odbyła się odprawa sztabu kryzysowego, na której był Donald Tusk. Według prognoz na Lubelszczyźnie padać będzie dopiero jutro wieczorem. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołują w maju blisko 1200 lotów. Przyczyną mają być wysokie ceny paliwa lotniczego. No a teraz zapraszamy do tańca. 130 par zatańczyło poloneza na rynku w Katowicach.
3: Kroki łatwe. Raz, dwa, trzy, tak? Polonez?
4: Tak, on jest rozliczony na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
3: Panie prezydencie, pan pogubił trochę kroki?
5: Oczywiście, że tak. W tańcu można się mylić. Najważniejsze, żeby nie mylić się w życiu.
2: Z tancerzami i wiceprezydentem Katowic rozmawiała Paulina Kozioł.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i każdy z nas może osiągnąć sukces. W tej godzinie wam to udowodnię. Iga Dudziuch, cześć, witajcie. Rumors, Thomas Gray na początek.

Hi-Fi Superstar Wet Fingers w Melo Radio. Słyszeliście kiedyś o mocy wizualizacji? Polega to na tym, żeby wyobrażać sobie sytuacje, które byśmy chcieli jako spełnione. Czyli na przykład bardzo chcecie dostać awans i wyobrażacie sobie ten awans. Ta metoda ma sprawić, że intensywne myślenie doprowadza nas do sukcesu. No to co? Spróbujmy może razem. Jutro będzie wolne. Jutro będzie wolne. To sprawdzimy jutro, czy zadziałało i czy weekend nadciągnął szybciej. A zaraz matura z angielskiego. Tak jakby. Dive into me. Alok, Khalid.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Mello. Shakira w Mello Radio. Matura z angielskiego za nami, to była ta najprzyjemniejsza część maturalna, przynajmniej dla mnie, ale tak czytam wypowiedzi właśnie uczniów i mówią, że bułka z masłem, szybko wychodzili, to ja się bardzo cieszę, bo był taki człowiek w polskiej polityce, który miał problemy z angielskim. Posłuchajmy, przypomnijmy, to taki już klasyk.
2: This is really the problem of current days and also.
1: No, wiem, że jeszcze matura ustna z angielskiego przed wami, to nie bierzcie przykładu z Andrzeja Dudy, dobra? Think about us, Sonny Vodera. Tak podkręcamy tempo, no bo nie zdacie po prostu.

Ultra Love. Co wam się najczęściej śni? Bo jeśli chodzi o polityków, to najczęściej nam się śni prezydent. Wyprzedzając pytania, nie napisali, czy te sny są odbierane jako dobre czy złe. To sobie proszę dopowiedzieć już samemu.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Uśmiech mi z twarzy nie schodzi, jak leci ten kawałek. More Than You Know, Axwell Ingrosso. A tych panów usłyszycie i zobaczycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Dokładnie tak. I tak się składa, że jeżeli chcecie się tam znaleźć razem z Meloradiem, to musicie słuchać uważnie naszej anteny, bo będą bilety, są bilety do przytulenia, do zgarnięcia. Koniec lipca, początek sierpnia. Zapamiętajcie to, More Than You Know, Axwell Ingrosso. Na żywo myślę, że będzie to grane i będziecie mogli to usłyszeć. Słuchajcie naszej anteny Galaxy Kungs, to teraz we Freak Fighter.

0: Ciao, da, zet film, malo radio. Kto lubi serial Stranger Things, ręka do góry.
1: Ja lubię.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. I dlatego w newsach będę miała dobrego newsa dla fanów tego serialu.
0: Zostańcie z nami. A już o 16 zagramy Opalite, Taylor Swift, Eli Oaks. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać, my będziemy podkręcać tempo.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już. Ski-team.
6: Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz,

0: mają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Co jest grane w
1: Warszawie? Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na film Mortal Kombat 2. Tym razem ulubieńcy widzów stają do walki w ostatecznych, pozbawionych hamulców krwawych zmaganiach, żeby obalić mroczne rządy zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców. Godziny seansów znajdziecie na stronie Kina Helios. Teraz stand-up. Będziecie mogli wybrać się na występ Cezarego Pontewskiego. Komik zaprasza na swój najnowszy program Content. Nie zabraknie anegdot z życia połączonych z ciekawą obserwacją. Początek jutro o 18:00 w Terminalu Kultury Gocław. Rozpoczął się też nowy sezon spektakli w Multimedialnym Parku Fontanny. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21:30. Szczegóły na ten temat są dostępne w internecie.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
3: Ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Jak na razie w tym roku obniżyła je raz. Uważajcie na punkty z tak zwanym nabijaniem klimatyzacji w samochodach, bo może zostać użyty niewłaściwy czynnik chłodniczy, przestrzega mechanik samochodowy Jakub Potęga.
4: Nie mamy pewności, jak taki odczynnik zareaguje w przypadku na przykład właśnie kolizji. Nie wiemy też, czy podczas nieszczelności ten gaz, który znajduje się w układzie, czy on na przykład nie spowoduje jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu.
3: Dlatego mechanicy polecają profesjonalne serwisy. No i jeszcze serialowy news. Twórcy Stranger Things wracają z nową produkcją. Akcja The Boroughs toczyć się będzie w Domu Spokojnej Starości. Premiera 21 maja, a zwiastun już jest.
2: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu. Za moment ktoś się bardzo uśmiechnie, bo będzie bogatszy o 200 zł. Opelite, Taylor Swift, Eli Oaks. Tak wchodzimy w 16:00.

0: Uwielbiam. Pitbull, Hotel Room Service w Meloradiu. Jedno słowo, cztery litery. D-O-D-A wzbudza od zawsze kontrowersje i ostatnio wystąpiła w Krakowie na obchodach Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pięknie zaśpiewała hymn, naprawdę. Stało się to wiralem na TikToku i naprawdę się postarała, to trzeba jej oddać. Głos jak dzwon, no ale trzeba pamiętać, że...
1: Królowa jest tylko jedna b***.
0: I to jej słowa, nie moje. All the time, to teraz John Summit.

0: noc aniołów, Jan Klos i Jonatan, 18 po 16. Wychodzą na patrol. Szybka kasa. Wiecie, co to oznacza, że za chwilę ktoś będzie bogatszy o 200 zł. Dzwonimy do Adriana, który wbił na meloradio.pl i zażyczył sobie pieniędzy na... No właśnie, siemka, Adrian. Halo. Iga Meloradio.
1: Cześć, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
1: A dobrze, właśnie wracamy z pracy z chłopakami.
0: Oj, fantastyczna to jest wiadomość. Adrian, na co potrzebujesz 200 zł? Szybką kasę
1: od meloradio. Na obiad dla kolegów.
0: Na
1: jesteśmy
0: obiad?
1: Zmęczeni, tak, na obiad. Jesteśmy zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
0: To ty jesteś super kolega, że stawiasz im obiady.
1: Bardzo fajnych mam kolegów. To.
0: Dobra, Adrian. Jesteście najlepsi. Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Nie. To my dziękujemy. Biegnijcie do bankomatu. Szybka kasa od Meloradia. Graceland, Yearbooks.

i ja. W Meloradio podkręcamy tempo. Jest to takie słowo, które jest zakazane i nie jest to Voldemort. Jeśli chcecie wiedzieć, czego nie powinniście mówić, jeżeli chcecie być wyluzowani, to koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja. Czwartek,
1: piątek, weekend. Co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo taki jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Ama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. HalfPrice. Great brands.
9: Wskoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Owca.
1: Jak to moja kuzynka śpiewa? Owca, bryska, obca w Meloradiu. Muszę zrobić pranie, muszę iść do pracy, muszę napisać maila. Co się nie zgadza, kochani, w tych zdaniach? Słowo muszę. Otóż musicie, przepraszam, zmienić to słowo na chcę i minie cały wasz stres. Czyli chcę zrobić pranie, chcę iść do pracy, chcę napisać maila, chcę wydawać pieniądze. Od razu lepiej, chcę wydać pieniądze. Najlepiej to cudze.

0: A to nowość na naszej antenie, Body Talk, ale Farben w Meloradiu. Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań. No blisko, właśnie o pogodzie będzie wniosek Meloradia, zostańcie z nami.
1: A już o 17 zagramy
0: Candy Night, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o 17, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
7: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravanning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravanning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł.

Hangover, Tayo Cruz i Florida w Melo Radio. Jeśli chodzi o drugiego pana, to zagra on dla was w Warszawie w tym miesiącu. Musicie słuchać uważnie anteny i ja może zaprezentuję, co jest kluczowe i niezbędne. Oh, sometimes I get a good feeling. Jej, proszę zapamiętać ten dźwięk i w zasadzie to wszystko. Florida w Warszawie w tym miesiącu. Bilety będą do zgarnięcia.

Mogłabym bez przerwy tego słuchać. Florence and the Machine w Meloradiu. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. My tutaj redakcyjnie zjedliśmy sobie obiadek. Dzisiaj jest dzień bez diety. My świętujemy, mam wrażenie, codziennie. Ale proszę mi dać znać, jaki jest wasz ulubiony polski obiad. Przyjmuję głosówki, przyjmuję tekstówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ja wybieram schabowy, ziemniaki i mizeria. A wy, jaki jest wasz ulubiony polski obiad? Czekam na wiadomości od was.

0: Ja to najbardziej lubię w aucie. Słuchasz muzy, win, podkręcamy tempo we Freakfajcie. Padło pytanie o ulubiony polski obiad i są liczne odpowiedzi, dzięki bardzo. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i tekstówki, ale najpierw po śląsku będzie.
1: Białe kluski, modro kapusta i do tego dobro śląsko rolada. To jest dobry obiad. Na Śląsku i nie tylko.
0: Oczywiście, najlepszy obiad. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi ulubionymi daniami, to śmiało czekam na tekstówki i głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla bardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Ależ nie ma za co. Wszystko dla was. Lanwery, Trips. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Najlepszy polski obiad to...
1: Hej Iga, mój ulubiony polski obiad to pomidorówka, ale zamiast klusek czy ryżu, naleśniki z serem. Tak spróbuj, jest. To się przekonasz.
0: Dzięki, według Julki, a według Krzyśka?
2: Najlepszy polski obiad to jest taki, który zrobi babcia. Pozdrawiam.
0: Jest to oczywista oczywistość, że najlepszy obiad to u babci. Niekoniecznie dlatego, że jest, słuchajcie, zawsze za darmo i że potem dostaje się słoiki.

y venga conmigo.

0: Ja wiem, że ja często mówię, że mam ulubione piosenki, ale to jest serio moja ulubiona piosenka. Magnetic Bausa w Mloredu jest już. Olu, siemanko.
1: Siemano, no i ja potwierdzę, że to jest ulubiona piosenka Igi. Śpiewa ją za każdym razem, to kiedy prawda. Leci. Powiedziała dosłownie 2 minuty temu, o, to jest moja ulubiona piosenka z naszej playlisty.
0: Dokładnie.
1: Możecie na nią głosować na meloradio.pl. Zachęcamy, prawda? W 30 meloradio.
0: Bo ja już idę głosować.
1: Okej, okay, ty nie możesz, ale okej.
2: Okay. A już o 18 zagramy.
1: WNW i Kaśmir będzie beda. Iga, co będziesz robiła z tym słońcem, co jest za oknem?
0: Ja będę się opalać po prostu.
1: A, o 18, to dobry
0: Spróbuję.
1: Pomysł. A dasz jeszcze buzi?
0: Mua.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum. Kiedy potrzebujesz

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na targ.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Na koniec wojny USA z Iranem coraz bliżej. Ugoda jest już praktycznie uzgodniona, informuje agencja Reuters, powołując się na źródła w Pakistanie. Zagrożenie pożarowe nie tylko w lasach. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega, że w najwyższych partiach gór też jest sucho. Władze parku wzmocniły patrole. A na koniec praca marzenie dla kibica piłkarskiego.
0: Dla mnie.
1: No właśnie, amerykańska telewizja Fox chce zapłacić 50 tysięcy dolarów osobie, która obejrzy wszystkie mecze tegorocznego mundialu. Krzysztof Ilanowski.
2: Osoba, którą Fox wybierze, będzie oglądać spotkania w specjalnej szklanej kostce ustawionej na słynnym Times Square w Nowym Jorku. Jej zadaniem będzie też przygotowywanie materiałów do mediów społecznościowych.
1: Rekrutacja trwa.
0: To ja się zapisuję. Tak? Już biegnę.
1: Dobra.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18. Jesteśmy już tylko dwa kroki od piątku. Razem damy radę je postawić, zaufajcie. Sony Fodera i Krystal nam w tym pomogą. Ich My Lovin' to na pewno zagramy w tej godzinie. Będzie Lily Wood i Prayer in C. A zaczynamy od hitu Bad. To WNW i Kashmir. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Fadara i Crystal to My Lovin' w Meloradio. Sony Fadara wystąpi na Sunrise Festival, a tak się składa, że ja mam dla was wlotki na właśnie Sunrise Festival. Za chwilę ktoś z was być może je zgarnie. A teraz gramy. Bob Sinclair. Word. Hold on.

0: I Follow Rivers. To Lick Lee w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zgarach. No a teraz to ja chcę was wysłać na naprawdę mega wydarzenie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Największy festiwal muzyki elektronicznej. No tyle EDM-owych, techno dźwięków, Kołobrzeg, piękne krajobrazy, 6 gorących scen i w tym wszystkim wy. Tak może wyglądać środek waszych wakacji, jeśli wygracie w lotki na Sunrise Festival. Mamy podwójne zaproszenie na pierwszy dzień tego niesamowitego wydarzenia. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsApp Melo Radia, no i dajcie mi znać, co zawsze musicie mieć ubrane na festiwalu i dlaczego. Czy to jest jakaś specjalna chusta, zegarek, czy cokolwiek zupełnie innego, może macie jakiś taki specjalny, ulubiony film festiwalowy, cały. No to dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na pierwszy dzień. Sunrise Festival. Jedna podwójna. Czeka na was.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

0: Wielki Włodarski. Lubię cię jak lato w Meloradiu, a w lato to się naprawdę będzie dużo działo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Od 31 lipca do 2 sierpnia będziecie bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Masa artystów wystąpi właśnie na tym wydarzeniu. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, James Hype, Oliver Heldens. No, mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać, a ja mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Poprosiłem, żebyście dali mi znać, jaki macie, jaki zawsze musicie mieć taki element swojego fitu festiwalowego i dlaczego. No i przychodzą cały czas odpowiedzi. Darka, co u ciebie to musi być?
2: Ja to oczywiście zegarek z ustawionym przypomnieniem, bo ostatnio tak świetnie bawiłam się na jednym z artystów, że zapomniałam o tym, dla którego tam pojechałam.
0: O nie, najgorzej, ale Darka, to ty już teraz ładuj zegarek, albo szykuj sobie trzy inne, żebyś na pewno zapamiętała, bo jedziesz na pierwszy dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka w tym momencie trafia do ciebie, a jeśli wam się dzisiaj nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Hej.

0: Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Uwaga, kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
0: Po reklamie.

17 minut. Tyle zostało nam do godziny 19. Słuchacie Meloradia. To Sean Baker. VIP. A wy śpijcie dużo. No to może pomóc naszemu mózgowi. Jak czytam, słaby sen sprawia, że szybciej się starzejemy, więc najlepiej spać co najmniej 8 godzin, no i bez przerw. No czyli po prostu jak? No chyba samemu. No bo jak odmówić partnerowi, który mówi: kochanie, nie mogę zasnąć, weź mnie przytul o drugiej w nocy. No nie mamy serca takiego, no.

0: T.I. Marar, to Thinking About You w Melo, tak gramy jeszcze przed 19 i podkręcamy tempo. Po 19 będę pokazywał wam, w jaki sposób będziecie mogli zgarnąć wejściówki na koncert Florajdy. No i też fajnie zagram.
1: A już o 19 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer pojawi się na antenie Melo Radia punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
4: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Hej, Ikea!

0: laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Czas na rower. W Ski Team czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski Team i na skiteam.pl. Ski
3: Team! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.
7: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
9: Idę w Melo. Na zegarach już punktualnie godzina 19, no i to będzie piękna godzina. Wiecie dlaczego? No bo zagram numer Beautiful Anima i Joji. To na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie dręczyli Indiana i ich Freedom From Desire. Zaczynam od Thomasa Greya i jego hitu Rumors. A ja jestem Pychu, siemano.
7: Melo Radio. Idę w Melo.

Beautiful. Anima i Joji, ale klimatycznie się zrobiło w Melo Radio, a za chwilę powiem wam, jak zgarnąć bilety na koncerty Florida od Melo, bo jest to, oh yeah, bardzo proste. Faust i Gibson już teraz. Ciao.

życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Am tu av, Melo.
1: Florida.
0: No a ja teraz pokażę wam, jak prosto możecie od Meloradia zgarnąć wejściówki na majowy koncert Florajdy. Tak, tak, to już w tym miesiącu, 23 maja. W Warszawie wydarzy się ten spektakularny koncert, a Melo ma dla was wlotki. No i słuchajcie, zadzwonimy teraz do Igi Dudziuk, no bo żeby zgarnąć wlotki, musicie zrobić głośne yeah! I zobaczymy, czy Iga sobie z tym poradzi. No to dzwonię. Poczekamy na sygnał. Niech odbierze telefon. Halo?
2: Halo? Oh, sometimes
3: I get a good feeling.
0: Yeah, Iga, jedziesz na koncert Florajdy, jak się z tym czujesz?
2: No Florajda do mnie zadzwonił, tak się poczułam, niesamowite, jakie to jest proste.
0: Dokładnie tak, proste, szybkie i przyjemne, już niedługo będzie można właśnie w taki sposób zgarnąć wejściówki. Słuchajcie, Meloradia, bardzo.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru i w ogóle cały ten kawałek, The Beauty and the Beat w Meloradiu, Justin Bieber i Nicki Minaj. Ten numer ma 14 lat, a tak naprawdę to po raz pierwszy stał się światowym hitem właśnie teraz. To wszystko dzięki występowi Justina na Coachelli. No i trafił nawet do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Najbliższa lista hitów już w piątek po 18. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto musiał mieć duże problemy z napisaniem matury z Angola.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Party All The Time. To Szaram w Meloradio. Klasyk za nami. Za chwilę nowość od grupy Rudimental. 18 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Przedwczoraj Polski. Wczoraj matma. Na dziś no, to już chyba taki większy luzik angielski. Mowa oczywiście o maturach. No mam nadzieję, że ci, którzy ją dzisiaj zdawali, są happy. No ale wiem, że są tacy, którzy mogli mieć problem. Na przykład kiedyś z takim egzaminem. No dla pana Janusza to musiały być ogromne schody.
1: To fall. I can't tell you. Okay.

0: będzie jaśniej. Filipek i Nele w Melo. Tak gramy jeszcze przed 20. Podkręcamy tempo, a po 20. oj, będzie dużo dobrych sztosów. No i między innymi ten na początek.
1: A już o 20. zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Dive into the ocean. Ten numer mam dla was na sam początek 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać.
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilka

0: Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Idę w Melo.
3: Na zegarach już punktualnie 20, słuchacie Meloradia, no i gratuluję, bo to jest najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. Udowodnię wam to. Andy Dusty Harris, Zocaria. To będzie za moment. I'm Good, czyli wersja Blue od Davida Getty i Bibi Rexy. To też za chwilę. Zaczynamy od numeru Dive Into The Ocean. Alex Z by Portugal The Man lecą na pierwszy strzał. No a w tej godzinie taka propos strzałów. Omówimy sobie to, co będzie działo się po 21 w Lidze Mistrzów. Tupychu, siemano.
9: Meloradio. Idę w Melo.

Tempo, You Turn Me. To Felix Jen i Kaskada w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 20 na zgarach. Kto nie widział, niech żałuje. O co się tydzień temu działo w Lidze Mistrzów, to był prawdziwy spektakl. Mecz PSG-Bayern 5-4. No i dzisiaj czekamy na podobne emocje, chociaż mam nadzieję, o ile nie większe. No bo czas na rewanż. Wynik 5-4, padło 9 goli, ale jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, no bo tylko jedna bramka przewagi PSG w tym dwumeczu, jeżeli chodzi o walkę o finał Ligi Mistrzów. Dzisiaj mecz Bayern-PSG. W Niemczech grają o 21:00. To wszystko się zaczyna. No więc to trzymamy kciuki, żeby było naprawdę niezapomniane widowisko. No i zobaczymy, czy Bayern, czy PSG dołączy do Arsenalu, który już w finale Ligi Mistrzów się zameldował. Komu kibicujecie? Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Ja kibicuję dobrej piłce.

Ale to jest genialny numer, w ogóle się nie starzeje. Timber, Kissick, Bromance w Melo, tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach. Ja was zapytałem, za kim jesteście w meczu Bayern PSG, no i dajecie mi znać na WhatsAppie Melo Radia. Między innymi Tomek napisał, że on liczy na PSG, no bo wiadomo, sąsiad musi mieć gorzej. Ach, ta nasza polska mentalność. Ten mecz, przypominam, startuje punktualnie o godzinie 21:00. Będę sprawdzał wynik i mówił wam, co się dzieje. Przypomnę, w poprzednim było 5-4, więc tutaj też sporo może się wydarzyć. No mam nadzieję, że na 0-0 to się nie skończy. Na pewno nie kończą się nowości w Melo Radio. Taką jedną mam dla was, a brzmi ona dokładnie tak. Norma Jean Martin i Encore Big Dreams to nowość na Playce Melo.

Lata My Head, Third Life i Sleepwalkers w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Na WhatsAppie właśnie takie głosowy wysyłacie. No a ja za te najlepsze będę miał dla was melomerch w zamian. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw być może do kogoś z was trafi. Gdzie się teraz łapiemy? Czy może w drodze z pracy? Czy właśnie wy pracy? Dajcie znać, jakie zawody są z nami na WhatsAppie Melo. Wszystko, co chcecie, możecie wysyłać, a ja wam wszystkim gramy. Bunt i Malu to ich nowość. I Need You w Melo.

0: Major Lazer w Melo. Ladi dap. Tak podkręcamy tempo. Jeszcze chwila zostało nam do 21, więc jak gdzieś jesteście na nią umówieni albo zaczynacie pracę o 21, to spokojnie, jeszcze kilka minut do niej macie. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Zachęcam do wysyłania głosówek. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na Meloradia, na meloradio.pl. No i Daria się wysłała.
1: Ja was słucham codziennie pod prysznicem.
0: Daria! Teraz to ty mnie zawstydziłaś normalnie. No to ja zagram tak, żeby prysznic wieczorny był naprawdę szybki.
2: A już o 21 zagramy.
0: I przyjemny Fast Car Superstars będzie Christian Marci. I będzie można porobić pod prysznicem. To idealnie, to punktualnie o 21 ten numer.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym.

0: I Go Kality Griffin. Save My Love of Mela. 15 minut po 21 na zegarach, tak podkręcamy tempo. No a ja sprawdzam, co dzieje się w meczu Bayern-PSG, no bo przypominam, trwa walka o finał Ligi Mistrzów. No i mamy 13 minutę, a już zaczęło się mocno. PSG prowadzi po golu w trzeciej minucie od Osmana Dembele. No i już jest coraz bliżej wielkiego finału Ligi Mistrzów. A wy komu kibicujecie? Cały czas czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. Konrad się nagrał?
1: Oczywiście Bayern Monachium.
0: Oj, no to tu będzie trzeba mieć twarde serducho, żeby to oglądać, bo może być to naprawdę emocjonujący mecz. Za kim wy jesteście? WhatsApp Meloradia, tam możecie się nagrywać. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A to Kizę i Disney.

0: Thursday. Burakieter i Daniel Sandoval w Melo. Tak podkręcamy tempo. 28 minut do 22 nam zostało, a każda pora, nawet tak późnym wieczorem, jest dobra na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 na cokolwiek tylko chcecie. Ogranicza was tak naprawdę tylko wasza wyobraźnia, więc wiem, że dacie radę. Wpisujcie na meloradio.pl wasze pomysły na to, jak taką szybką kasę wydać. Posłuchajcie, na co ją przypierniczy Piotr. Nie Piotrek, Hubert.
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: O proszę, to będzie świętowanie, o którym na pewno całe miasto usłyszy. A wy jakie macie plany na wydanie 200? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o nich piszcie. A kto wie, być może to właśnie jutro wy wygracie szybką kasę. Glockenbach i Sam Harper, Last, ich nowość już teraz.

dobry beat i szybkie samochody. To kocha ten człowiek. Gips i win w Melo, tak podkręcamy tempo. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a szybkie samochody też chyba lubi Jan Kleosia, no bo po to zdawała prawo jazdy. No i udało jej się, bo pochwaliła się dzisiaj na swoich storkach, że właśnie zaliczyła egzamin na prawo jazdy. No i coś mi się wydaje, że w jej ekipie to dzisiaj nie jedna szklanka pójdzie z tej okazji. Gratulacje!

tamtej się przypomina. Kiedyś Above i Beyond, a teraz Dub Dogs i How Does It Feel. Nowość na antenie Meloradia kończy nam 21, a ja jeszcze szybko patrzę na to, co dzieje się w meczu o finał Ligi Mistrzów. Bayern Monachium gra z PSG. No i gdyby mi się nie zaciął komputer, to bym wam powiedział, co jest za wynik, ale dobra, już się odciął, powiem wam dalej. 0-1. PSG prowadzi, no i jest na ten moment bliżej finału Ligi Mistrzów. Jak to się skończy, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że druga połowa będzie ciekawsza.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Melo Radio.
1: Teraz wiem, co było tylko snem, co przykrył biały szum, co wybudzało lęk.
2: Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać.

zaniedbaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zaskoczyć swoją
2: siostrzenicę
1: na
2: ulicy. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

drink na wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

94 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Odstawmy problemy na bok, za kolejny sukces wypijmy od nowa. Jak lecą kłody, to ułożę schody, by przesunąć mi dokonań. Doceniam chwilę radości i spokój, którego brakowało od lat. Kocham uśmiechy na twarzach pod celną, a nie co

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.